0: Spicciata, spicciata.
1: Refren na ciapa. Zobacz ty, syfikej, te syfikej, refren na ciapa.